Jezusa słyšimy dženca prajić, za koho máče mě vy. S tutymi słowami on učomnikov užada. Z nimi tež nás. On chce, zobychme aktivně se rozestajili z ním, z jeho poselstvom. V učomnice vědžo odmovič. Što bychme odmovili my? Bychme docela chceli, také prašenje słyšeć. Chceme se my obdzielić na pytaniu za odmowu wiedzo, za z odmowu nie je kunc všeho rozestajne docpiety, ale za je odmowa z dobom nadawk za przychod. Mnozy se przeja, żeby to, što jest nas z Jezusom zwiazuje, natwariace było. To je zawierno pozitivny cíl, ale nie dosahace. Cyrke nie może obstać, a docuwa nic do świata skutkować, gdyż co jenoś konsumiruje. Sztuś kutnie z Jezusom swoje żywienie riaduje, dyrbi so na jeho skutkowaniu obdzielić. Sam po jeho przykładzie żywy być. Astrid Lindgren, autorka wiacerych woprodzerianych czyczacych knihów, je jenu rekła, bychli ja była bo, to bych płakała przez ludzi. Tajkich ich niesem stworiła, niepoprzatych, luzych, wupych. Bych płakała ich strachu dla, ich samo zawinowanie samoty dla, a miesobnego wuklukowania dla, ich podwolności knieżacym dla, a ich slepego pytania dla, pytania za niekim, znano za mną. Zajmowe je, że je to runie wuczomnik Pieto, kiż ma najlepszą odmowę na Jezusowe praszenie, runie wun, kiż nie stoi k swojemu słowu, kiż się horce je kryje, kotryż bez przemysłowania reaguje, a potom, gdyż poczyna dudnić, że je przeczela mistrza Jezusa zimnie zaużał, runie jeho ma Jezusa prawoho jeho skutk zastupować. Runie dokąd Jezus jeho znaje, wie on do czasa, że Pieto jeho przeradzi, ale też, że je on swirny. Tohodla może u niemu prajić, ty sy Pieto, skała, a na tutu skału natwarił swoju cyrkę. Sztu z nas by kmany był, tak kajż Jezus po wszystkich tutych nazwaniach z osobu, kajż Pietrom z takim ważnym nadałkom buchotować. By nam do myśli przyszło, żeż Jezus złoprawdzi, sem se wieste, nichtu z nas nebeso dženca menedžo vulke je firme stav, byli jednou kaj špieto. Za koho mače mi vy, praša se Jezus. V tutem prašenju klinči doviera sobu, tež, gdyž my našu vec nezdokonjame tak, kaj se to sami predstahime, za by dyrbevo byč. Jezus nima strach, za s našim zrišćenjom šo zahubime. Von Wutschi, so nam Doveri, hat runisch die Schmisswabnimme. Und ma nas, sa drohotnich, dich, dich nesme perfektni. Und Tuari, na naschu Sromadnost. Nasche wassadne Tuare, nech wodwischu ja stoisch virime. Mi mame Jesusa, sa toho, kisch kuisch z nas, psiwos me taiko, kaikisch je. Und nam Doveri, so nasche Jibene saradji. Jeho duch, nech nasylni.

Słyszeli jeszcze katolskie nabożne wusowanie z farariom Mirczynom Delenkom z Kroszczyc. Nietko słyszycie jeszcze jedną stuczku od skupiny Janka Hanka, a potem sleduje gratulacje.

Je nedo na pojedný, s tym je to naše honio-sobske wusowanie, dżęca 20. augusta. Tu przyzamknie się niecko nedo delno-sobski program redakcje RBB z Kočebusa. Sobski rozwoz z Budyżina se jutze rano, wiecie ich zase przyzywi. Ja jestem Matej Cysz, a przyjął wam się im Janu Niedzielu.

dajo se do pokazać, aż jo niewelnictwo eksistirowało już w antiknych usokich kulturach. Męskie pepażone su równo tak petym sierpieli, ako zadłużone kniechtowane ludzie. Rozszerzone je było niewelnictwo szudzi na świecie. Zinca uchadaju z tego, aż suwet końca 15. stolecia przyniesli do nowego świata, do Ameryki, więcej ako 20 milionów ludzi z Afryki. Niżozemska je była wet 17. stolecia jedna z najwyższych kolonialnych mecnarstw. Oficjalnie jo królestwo jako jedna ze ślidnych krajów Europy wetperało niewolnictwo prydnego Julia 1800 czy a 600. W decemberie 2022 jo niżozemski ministerski prezydent Rutte przosuł w imieniu kniżarstwa wywedza się za ugbanu ksiudu. Ku 160. rocznicy wetperania niewolnictwa w januarie 2020 jo se teke kral Wilhelm Aleksander Wesobiński a zjawnie zagronił. W jego nadoku su zachopili przepytołaś rolu kralojskiego roda Oranje-Nassau w kolonialnym casu.

tak pominiona złota doba jo była w 17 stoleciu czas wielkiej mecy za Niziozemsku. Stat je był ten czas bogaty, mecny we wikowaniu, a świetoznaty za swoje umiejstwo. Przekupowańska republika jo przesaźowała swoje wikowańskie zajmy z niezmilnej na mycu.

centrum je nizozemskiego kolonialnego kralestwa we krótkozrocznej Azji je Vereinigte Ostindische Kompanie dała systematycznie domacnych, a przygieźbnie teke wikowariu drugich nacji zamordowaś. A tak sukcieli dobyć wikowański monopol za wierce. Brutalnie a krzałnie są na przykład pedeśpili Kuby Banda, żyńcajśneje indonezijskieje. Bet więcej jako 6000 domorodnych przeżywił masakr Lepta Niekotarysta. Niżozimskie obknie żyją wetnięta spietowe wiki za muskat. Wiercu, ketarasz rościojano na kupach Banda.

S tym se po 250 letach niewolnictwo w USA oficjalnie wetperajo. Z konsekwencami wejujo stat iści w 20. stoliciu.

aby dopominali na opory transatlantyckiego wikowania z niewolnikami, a informirowali we historycznych konsekwencjach, je UNESCO živišnaściostovesmaživišaset uvołała międzynarodny dzień k dopominaniu na wikowanie z niewolnikami a jego wetperanie. Ben je kuždy lieto 3 a 20. augusta. Datum nie su uzvelili przypadnie. V noci ved 22. na 23. august 1711 jo se na kupie Santo Domingo žinca Haiti a Dominikánska republika zachopil historický zbiežk nevelníkov.

Jednego januara w 18. styli su dobywarske zbieżkarje sledkoju uzjawili pet mienim Haiti niewetwisność kolonii wet francuskeje. Z tym jo to był per USA drugi amerykański stat, ketareś je przewinu europejskie kolonialne kniestwo. Uże tego jo to była predna niewetwisna republika carnych. Konsekwencje kolonialnego casa nie jest pak mego Haiti przewinność do zinsecznego. Haiti jest już tego jeden z tych statów, że jest jeszcze zinsa niewolnictwo. Uchadają z tego, aż musi nieźli 300 000 zisi żyłaś jako domacne szoby we swejżbach uszeje a srejżneje warstwy.

Zagronitość zaniepszał w Haiti suniegajszne kolonialne mecnarstwa psiełzli akle peździe. W Paryżu stoi zińca pomnik spomniesił nawet peranie niewolnictwa. 2006 je francuski prezydent Jacques Chirac zawiad nacjonalny zienek wspominaniu na wikowanie z niewolnikami, niewolnictwo a jego wetperanie. Tośnie dzień jozjase tego maja, a wen bazirujo na kazni z lata 2001. W niej se niewolnictwo zastupniujo ako niestatk przeciwo cłystwu.

tekinímske przykupce suwet 16. stolecia opytali na twary świkowańskie zepieraniścia w Karibice a Afryce. Akle pak pe założeniu nimskiego rajcha w 1711 su w nimskiej raznie pominali swejskie kolonie. W tom czasu su Wielka Brytanijska, Francuska, Niżozemska, Belgijska, Szpańska a Portugalska już obsadzili szerokie ziele ziemie, a tam natwarili kolonie. W november 1884 do februara 1885 su se europejskie kolonialne mecnarstwa zmakali w Berlinie. Przeprosił je kanclar Niemskiego Reicha Otto von Bismarck. Na tak pominionej Kongo konferencji su przy samym dopołnie rozdzielili miast sobą afrykański kontynent.

Nimska jest tym obsadziła pe wielkiej brytyjskiej, francuskiej, a niżozemskiej stwierdę pe wielkości europejski kolonialny rajch. Pe przestrzeni samo Czesi. Pe prednej światowej wojnie jo musał Nimski rajch jako zegrawar szykne swoje kolonie wetedaś. W dogronie Wesaj su dobyszarje 1919 obsamknuli, aż se te tereny rozdzielił miazy drugie kolonialne mecnarstwa. Z tym je był niemski kolonialny czas pe 5 a 30 letach Keynes.

Dyskusja w kolonialnej zachodności Josef Niemski zachopiła akle Keynes 1990-tych lat. Przy tym susy miasty drugim we wiele niemskich miastach zmienili mienia drogu, ketareż su do tego mieli mie kolonialnych knieżków. Cały ryt muzeu jo uszy tego zachopił swoje eksponaty pechadające z niegaśnych koloniju, taś do tych krajów zasej sledk.

Licerunos jo niewelnictwo miaz drugim zakazane przez połszykne uzjawienie cłyskich pszałów jo tuchylu jadne 500 milionów ludzi w niewelnictwu podobnych obstojnościach. Kto mu susza jo nuskan zioło, knychtowanie zaróżonych, a seks zioło. Europejskie uszesudnictwo za cłyskie pszała definiują moderne formy niewelnictwa nic więcej nuznie jako praksu we ketarejś płasie ludzie, jako swiestwo drugich ludzi. Weno jo już 2014 pokazało na to, aż w artiklu 4 Europejskiej Konwencji Cłyskich Pszałów se jadna w żywy instrument. To groni, to musi se przecej zasej nowo interpretirować, gledajucy na uszy standardy szczyta cłyskich pszałów, a zakładnych lichotów.

W petia cornej towaryczności filu jodozin saśnego w szerokom zmysle rozmi się za to, jak konzumuła towaryczność petpera moderne niewenistwo. Rozestajenie ze swejskimi stawiznami westanio togo dla jaden z niechwatniejszych nadoku, aby skęcnie raz przewinuli niewenistwo.

amerikanskiego komponista. Wona używa cały ryjet afroameryskich ludowych spiwo. Te drugie, czochu niezwócone muzykowe twerby we ustrzywaniu poradaju z wennego regiona świata, któryż jo był ważny za wikowanie z niewolnikami. Curaçao a Haiti w Karibice, Samoa a Tonga w Polinezijskiej, a Banda w Indonezijskiej. Autor a poveda ustrzywania jo był Sebastian Ilikowski-Winkler.

0: cerkwia.
1: Słyszymy Boże słowo na tu niedzielu. To marzyńca Madlena Norbergowa z Chorzebusa za nas, a ona powiada w nadawku serskie ewangelskie wesady.
2: Luba serska wesada. Żyńcajśnu i pistolu, te posłuski statki, pla Lukasa we żywietym stały, ako su tek znate, ako tekst w obroszeniu Saulusa k Paulusoju, som sebi ubrawa ako prjatkowenski tekst. To je ważny, a przełszo symboliski tekst. Smakajome o nam szyknem znatego posuła Paulusa. Ale Paulus, nie jeszcze ten Paulus, ako raz bużo, rozmie ten priedny, a nie wiecze misjonar chrześcijaństwa. Nie, ho starcujome na farizeja Saulusa. Ako z całą energią przesledują priedne chrześcijane, daje ich wiezasz, a do popeżyństwa chysisz. A jak se to nento stanio, aż se Saulusa woduje Paulus? Aż takie totalne obroszenie jo mężne? Mężne jo przez Jezusa Chrystusa samego. Won stupi jo do

0: Ensemble Resonantia jotobo z Renaissance Neomusiku. Ninto zmienimy muzykowes mir radikalnie, a powiedamy sledny raz w tym tygodniu wo K-pop, koreańsku popmuzyku. Po naszym specjalnym ustrzewaniu stwórk, w którym się nam nasz fachnik a moderator Jakob Prydichkeit jego najlepszą muzyku przedstawił, przyjrzymy po takim żyńca na końc tej serii.
1: Nie to wiesz, co już upiczku więcej w K-popie, ako hyszy na zachopinku tygodnia. A lepta by mogła kupka lepiej k zakończeniu tygodnia pasować ako Curtis. Wani su najskarjej najúspešnejšan muskica kupka pétej generácie kupku. Nekotare tyženie na cole single charts a viecej ako 15 miliónov followov na Instagram. A to šikno v prednem leže pe staršie kariére. Co kotla, jo koltes tak úspešne. Kradu jadnorie. Cvonky majú při samém dopolnie líchu ruku v kreatívnym procesu. To groni vani píšu svoje texte sami. Produciruju bity, a wiersze muzykowe video. Przez tego, aż są przytomne mocne smernice labela wiezane. To wytpowiedują wesebnie myśleniu młodych generacji, w których samopestajenie jo centralny element. Miastem, aż drugie K-pop kubki w przeżywienie wyjuju, jo Curtis niedawno aklo podłamał marku w 200 milionów streamu za swój song Go.
0: Przed niekak letom jo song ujšel a fene su jen net za inoficjelny K-pop spiu zachadnego leta uzvolili. K zakończeniu našego K-pop tyżynia po takim Curtis z Go.

0: skužycenia.
1: My gratulujemy naszym narodninarkam a narodninariam tego tygodnia. Zachopimy w Drioku. Tam jo poniedziałek 17 augusta narodniny miał Michał Hajdan. Zwonki towarzystwa Serskie Koparje gratuluję po takim żyńca jeszcze raz uczobnie doktoroju Michaeloju Hajdanoju k kulowatemu wesem czasu temu narodnemu dniu. Zdrowie jomu życe a dery mieszy. Niegaśny dwójkolietny przedseda okresnego Sejma z Prywia Nysa jo był tylko dwójkolietny dzwonk towarzystwa Serskich Kopariów, a jo to towarzystwo sobą założył. Zriodu jo zwiesił Rainer Ulbrich z Chorzebusa. K 3-7 temu narodnemu dniu gratuluję uczobnie te przyjaszelki a przyjaszele Chorzebuskie domowinskie kubki. Za przyjduce żywieńskie lieto życzę wiele zdrowości, gluku a deremisze. K 1-8 temu narodnemu dniu smy gratulirowali stwartk 20. augusta. Elze Maruszowa z Rónego jo miała cesne żyn. Dzwonki towarzystwa Nepilic dwór z Rónego życzę żyńca jeszcze raz zdrowotu a elan za przyjduce żywieńskie lieto. Ze zwiele rednymi aktivitami, a to nejlepiej we kresu lubeje familie. A žinsa išna predna jubilarka ta přižo teke z Rónego. 87 let jo žinsa došvrnua Anne-Marie Hajnova. Teke za nju přijdu gratulacije vod spichuvajnskego tuaristva Nepilic dvor v Rónem. Svinsko na drogach a usmiuk na gubie. To je te dzwonki towarzystwa życzę za przyjduce żywieńskie lieto, a przede wszystkim kszutu zdrowość. 1-6 lat zwiesi żyńca ta zwierna dusza Chorzebuskeje szule za dolnosarsku rzec a kulturu. Birgit Naglowa ze Smogorjowa to jo. Jeje kolegi w drecnej szule na nią żyńca mysle gratuluję wielgin uczobnie a życzę szo dobre. A kulowatu lidzbu svieši žinca Lydia Kastnerova z Mösta. 7. narodnine. To jo gešba za svežin. A k tomu gratulirujú zvonky vašeje domovinskeje kupky z Mösta. Gluku, strovosť a viasove stunde ve kresu lubych a pšiašelo. Te dešo mieš ve pšiducem živinskem leše. Kati Sprigodolc nito z vami muzikalisky pšistarcujo. Ja ujadnam se z tobu, w nas biba. Spiju wird Gerharda Gundermanna, do serbschine przestaju jo Hartmut Leibner.
2: Ja ujadnam se z tobu, mej magde nie menne.

Lube Pschiswuchaki a Pschiswuchariye, nasz nizelski magazin se kukońco juchyla. Ale we Kšišuje tam startujo nieto ta historiska nizela we balokopanju. We prednej runže DFB-pukala zmakka te tam uša liga na zvieskovu ligu. VfB Kšišu přešivo prednemu FSV Mainz 0-5. Jadnap styri tysac fenów we Kšišuje za potera godziny tam zašwicaju. To bużo zawiesće krzasne dożywienie za fenów. Planas w serskim programie żo wicze zasi dali, dybkunie ziga 12, som ja zasi hoza was w studiu, a my słyszymy kaksuse w dolnoserskim gymnazjum je na szulski start przygotowali. A my zgonimy, co jo cora w Janczolcach przy kokosze losbył, ach to jo sebie tamten więc żnionego krala udobywał. W internecie pod rbb-online.de/sorben namakajoszo szukne nasze przynoski a powieści. A mnie namakajoszo ninto na domoj drodze. Ja som Diana Szecowa, ja se rozżognujom a życzę wam hyszci rytnu nieżelu. Myszo se derje!